Ewadie. Wasam sɛ. Bɔne bɛku bɔnefoɔ. Na de ɔtɔ tiri ni ni no. Ɔbɛbrɛ. Ɛne wo Yesu Kristo dimɔ. Me ne me yire.

ebi bia wo na utie mi bia menchia me de chia wo ne se adum ene asumdwi a efri agyanyankopon ni erade yesu kristo enka wo utie mi wo adwumam adum ne asumdwi a efi agyanyankopon ene erade yesu kristo enka wo utie me ewo wo demo adom ne asumdwe fie agyanyankopon ne erade yesu kristo enka wo uni ukunu ene etie me hwene nim na kachira nse me kunu adom ne asumdwe a efie agyanyankopon ne erade yesu kristo enka wo kachira wo yere se my dear adom ne asumdwe a efie agyanyankopon ne erade yesu kristo enka wo no pay o kasa waya de kesie pa